0: Christmas Dion, Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым Годом.
5: Feliz Navidad.
6: Veselých Świąt.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Ramazan Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Kristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Veselých Svět.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas the Ammo, Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.